ciepła z Amerykanem. Synoci ponajdę mi u saniach. Prnima. Prazan ekran. Karta. I nowe gwarancje. Herman nie bił z Rusy. Mój ociepany z Amerykance.